0: Podjetje na Radio 1.
1: Mi se imamo fajn. Zdaj smo preglasbe.
2: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasproti sonca,